papa yɛ srɛw papa yɛ srɛw papa yɛ srɛw obi biara ne bɛnyɛ skul nea wanyɛ skul mpo awurade ma ne nya baabi ɔbɛkɔ skul papa yɛ mmofra no awurade ɔmo ne yɛn daakye ɔmo ne yɛn